klasike. Celo poletje. Ne verjameš? Vklopi Rock Radio. Čisti rock.